20 szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak szlugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

tutaj Maciek Bąk. Zapraszam was do posłuchania mojego nowego singla Kolejny rok upłynął w radiu Cenzura. Pozdrawiam.

Kołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

0: it, it's true, I'm still in love with you.
1: Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

przywalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście, porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

myśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

0: Radio Cenzura. Nie przegap swojego ulubionego utworu.
1: Stop.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Czwartek, 20. Radiocenzura, YouTube, emitypy bez tajemnic. Czyli 20. czwartek, Mirosław Mikołajczyk, Maciej Witkowski. Witaj, Maćku.
1: Witaj, Mirosławie. No i witam wszystkich, którzy nas dzisiaj oglądają i słuchają.
0: Opowiadaliśmy sobie w zeszłej audycji o dynamice funkcjonowania. Opowiadaliśmy sobie wcześniej o Pawle i Gawle, o naszych wyobrażeniach i cały czas rozmawiamy sobie o człowieku, o jego funkcjonowaniu, o relacjach, o oddziaływaniu, co zrobić. Ale tak, wiesz co, zastanawiałem się, po co my o tym wszystkim rozmawiamy? I jakkolwiek bym nie podchodził do tematu, to z każdej strony wychodził mi taki jeden rdzeń, jak gdyby, żeby było lepiej. Żeby było lepiej, tak? No, cokolwiek to znaczy, ale zobacz, jest to na tyle ogólne, ale na tyle uniwersalne, żeby było lepiej. No i tutaj, jeżeli to wychwycisz, to nagle rodzi się pytanie, ale lepiej niż co? No, niż to, co teraz jest. No, ale jak będzie lepiej? No tak. Skąd my wiemy, jak będzie lepiej? Bo to tworzy nasze wyobrażenia. No i w konsekwencji, jakby było lepiej, no to mówimy, nie, ten świat nie jest dobry. Te relacje nie są dobre. Ta kobieta nie jest dobra, ten mężczyzna nie jest dobry, to dziecko nie jest dobre, ale jest kochane, ale jest niedobry, ale jest wspaniały, ale jest mnie i tak dalej. Cały raz mamy taką burzę poznawczą w głowie, jakbyśmy w zależności od sytuacji zmieniali nasz sposób postrzegania, ale również sposób oceny, tak? Z tym, że mówiąc o ocenie, mam tu na myśli nie tylko ocenę w kontekście osądu, nadaniu wartości, ale również ocenę jako rozróżnienie. No bo jednak ta ocena jest nam potrzebna, to uwielbiam to mówić i się przekomarzać w rozmowach, jak słyszę często, bo to jest modne, nie oceniaj, nie oceniaj, za dużo oceniamy. Ja mówię, no wiesz co, właśnie chciałem ci powiedzieć, że masz wspaniałą brodę, no ale nie mogę oceniać, muszę się pilnować, więc nie będę oceniał, tak, że masz wspaniałą brodę, no bo to jest ocena też, nie? No i wtedy nie, no tak to nie. No i właśnie popatrz, cały czas gdzieś w tych swoich pracach, nie tylko odkrywczych, badawczych, ale również tej codziennej prozie, zaczynam coraz bardziej dochodzić znowu do kolejnego jakby uniwersalnego źródła, że wszystko sprowadza się do komunikacji. O tym mówiliśmy bardzo wiele, do sposobu, w jaki używamy głosu, w jaki sposób używamy słów, składni słów, czyli jakiej melodii używamy do komunikowania siebie i informowania otoczenia, kim jesteśmy, co jesteśmy, co byśmy potrzebowali, czego nam brakuje, czym jesteśmy zachwyceni. Bo de facto gdzieś tam w tych swoich rozważaniach możemy sobie spróbować, bo tak jest, nasz głos, który my rozróżniamy jako słowa, sprowadzi do hasła muzyki, czyli wibracji dźwięków, tak? I odpowiedniej modulacji tych dźwięków. No i o modulacji to wiedzą lingwiści, że każdy język ma swoją modulację, a więc również ma akcent na inną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? To jest taka, i to te wszystkie zbiór tych wszystkich elementów tworzy konkretną hasło. Ale w tym takiej podróży po szukaniu tych prawd uniwersalnych, tak to nazwę w cudzysłowie, cokolwiek to znaczy dla was, zauważyłem jedną rzecz, Macieju, że tych praw uniwersalnych jest więcej. Natomiast jedną z takich, która nam towarzyszy w zasadzie w każdej sekundzie naszego życia, która jest tak oczywista i tak wszechobecna, że przez nas wręcz niezauważalna, zupełnie jak powietrze. Ile waży powietrze? Niezauważalnie, tak? Czy w ogóle jest? No tak, przypominasz sobie o nim najczęściej sobie, kiedy ci go zaczyna brakować. Przypominasz sobie o tym, czy przypominamy wtedy, kiedy to powietrze zaczyna mieć jakiś specyficzny zapach albo niekoniecznie ładny i tak dalej. To wtedy raczej mówimy wtedy o zapachu, a nie o powietrzu, który wdychamy, tak? I wtedy, kiedy nie możemy oddychać, wtedy też sobie przypominamy bardzo szybko o powietrzu. A tak to tak naprawdę funkcjonujemy w tym środowisku. I Macieju, jedną z takich praw uniwersalnych, które no, dzięki również psychocybernetyce, emitypom, ale nie tylko, zaczęła mi się wyłaniać, to jest taka prawda procesu. Tak to nazwę sobie roboczo, dobrze? Ta prawda procesu to jest proces, który, uwaga, uwaga, wejście. Przetwarzanie, wyjście. No i wiesz, w momencie, kiedy nazwiesz to, to brzmi to tak banalnie i tak bez sensu, że nie ma w tym żadnego wow. Więc zgodnie z marketingiem, żeby to fajnie zabrzmiało, wybrzmiało i zwrócić uwagę innych, trzeba by było nazwać mu na to jakąś czarodziejską nazwę, tak? Jaką wyjątkową, może kwantową, to teraz modne, tak? To może kwantowa obecność. Ale de facto zostawmy sobie nazewnictwo, zostawmy sobie słowotwórstwo i przyjrzyjmy się samemu procesowi. No bo tak. Żeby życie powstało, to musi coś wejść, musi się coś zadziać i musi coś wyjść. Wtedy powstaje życie. Żeby funkcjonować i żyć, musisz coś wsadzić do siebie, to musi być przetworzone i musi coś wyjść, tak, z ciebie. Więc nazywamy to pożywieniem, czy piciem, czy czymkolwiek innym. I teraz, jeżeli przyjrzysz się wszystkiemu, to sprowadza się do tego poziomu. I wiesz co, przeglądając później gdzieś tam takie, już nie mówię o zdarzeniach historycznych, ale o takich filozofiach dawnych, no to zobacz, dawno temu ten sam proces, wejście, przetwarzanie, wyjście, zastosował Pitagoras w swoim trivium. Tak? Nazwał te elementy, nie nazywał ich, nie używał nazwy wejście, przetwarzanie, wyjście. W trivium używał ścisłych określeń na to wejście, na to przetwarzanie i na to wyjście, nazywając to gramatyka, logika, retoryka. Tak? To samo stworzył, czy ten sam element powstał na, czy fundament tego elementu, może inaczej, żebym się nie zgubił. Pitagoras stworzył na bazie tej prawdy uniwersalnej, tego prawa uniwersalnego, stworzył fundament nauki, który przez stulecia w zasadzie obowiązywał bardziej lub mniej świadomie. O świadomości, z tego co wiem, będziesz prowadził już jutro audycję. W związku z powyższym nie będziemy rozwijali wątku. Niech sobie tam słuchacze poczekają. Niezwykle ciekawa. Natomiast, co jest ważne, dokładnie na tym samym fundamencie lata całe później, czyli ponad prawie 2000 lat później, powstał fundament tego naszej technologii dzisiejszej, czyli technologii komputerowej, czytaj, obrazu, dźwięku, zapisu cyfrowego inaczej, tak? Czyli matematyk Claude Shannon stworzył matematyczną teorię komunikacji i cały wzór Shannona Wavera dotyczący właśnie wejścia, przetwarzania, wyjścia, oparty o to, tylko że już matematycznie sparametryzowany. Dokładnie na tym samym oparł się profesor Mazur, budując całą psychocybernetykę. Wejście, przetwarzanie, wyjście. No więc cokolwiek, Maćku, gdziekolwiek się obejrzysz, to zawsze masz ten element naturalny, tam funkcjonuje. Wejście, przetwarzanie, wyjście. Wchodzę do domu, wychodzę do domu. Ktoś powie, a na odwrót, no to z domu wchodzę do świata, coś tam robię i wychodzę ze świata, wchodząc do domu. Czyli to jest kwestia nazewnictwa, a nie samego procesu. Pojawienie się, jakaś akcja większa, mniejsza, wewnętrzna, zewnętrzna, czyli jakieś zdarzenia i zniknięcie z danej przestrzeni, a tym samym pojawienie się w innej. Zobacz, i ktoś by powiedział, ty, no ale czym ty się zajmujesz? Bzdurą. No niekoniecznie, bo jeżeli zaczniesz patrzeć przez pryzmat i ten schemat nagle uświadomisz sobie i on będzie świadomym osadzeniem podświadomości, bo i tak jest już w nas, tylko będzie uświadomiony, to Maćku, już nigdy nie spojrzysz na świat tak, jak do tej pory patrzyłeś. Dlatego, że
1: to
0: będzie pokazane właśnie w procesie wejścia, przetwarzania, wyjścia.
1: I jak tak opowiadasz, to mi się przypomniał taki sketch, jak facet przyszedł do sklepu i chciał drzwi kupić.
0: Tak, obrotowe. Skrócę, obrotowe na końcu, tak. A w prawo czy w lewo? No.
1: Tak. I to jest właśnie to. No bo z jednej strony jest wejście.
0: A z drugiej jest wyjście.
1: Drugie jest wyjście, tylko teraz w środku, proszę pana, ale jak chce pan wejść? Wie pan, ja bym chciał, żeby tak można było i wejść, i wyjść.
0: No, o panie, wszystkiego to się nie da, tak? Tak, żeby coś wyszło, musi wejść. No i teraz zobacz, dokładnie to samo, tu może, no tu można przykładów tysiące mnożyć, ale popatrz, znany na całym świecie Viktor Frankl, psychiatra, który powiedział takie niezwykłe zdanie, które w pewnym sensie stało się fundamentem do stworzenia logoterapii, logopedii całej, no bo to jest zasługa psychiatry Frankla. On powiedział takie słowa: między bodźcem a reakcją istnieje przestrzeń. W tej przestrzeni leży wolność twojego wyboru. Tak? I to odniósł przede wszystkim swoje obserwacje, zaczął studiować i no, miał czas. Może warunki zewnętrzne niekoniecznie były sprzyjające, ale będąc w obozie koncentracyjnym, on to wszystko tam zrobił, zniszczono mu całe wszystkie jego zapiski, więc po wojnie bardzo szybko je odtworzył na tyle, na ile pamiętał. No i tam nastąpiły bardzo wielkie odkrycia. On pomógł bardzo wielu ludziom przetrwać ten obóz, właśnie stosując zasadę wejście, przetwarzanie, wyjście, czyli między bodźcem.

0: przetwarzane te bodźce i efektor, gdzie jest na wyjściu już wyjście tego, tak? No w podsystemie sterującym jest to, sterowniczym jest to efektor, w podsystemie energetycznym będzie to alimentator, ale to już nie chodzi o nazwy, tak? Tu chodzi później o sam proces. No i teraz zobacz, jeżeli przyjrzymy się temu procesowi, no to w zasadzie mamy, ten proces nam niezwykle ułatwia zrozumienie i postrzeganie świata. Bo w zasadzie znowu mamy tylko trzy elementy. Ta magiczna trójka, nie? Cały czas się powtarza. Magiczna trójka. Nie ma w tym żadnej magii, kochani. To jest bardzo proste. Skoro żyjemy w świecie linearnym, to jest maksimum, minimum i coś po środku. Koniec. I mamy trzy wartości, tak? Czy te wartości nazwiemy, osadzimy w postaci, nie wiem, smaków, wyglądu, wzroku, czyli osadzimy je w zmysłach, no to one zawsze dadzą nam przeciwwagę. Każdy kolejny podział jest podziałem już wtórnym, czyli krótko mówiąc, on nie zmienia istoty, tak? Istoty skali. To jest niezwykłe i rewelacyjne. No i teraz, jeżeli mamy te trzy elementy, oznacza to dla mnie osobiście, podzielę się z wami ni mniej, ni więcej, że mamy tylko trzy obszary, które po rozpoznaniu jesteśmy w stanie nimi sterować, czyli zarządzać, nie manipulować. Nie chodzi o manipulację, chodzi o świadomość funkcjonowania tych obszarów. Co ty na to?
1: Wiesz co? Ja się jeszcze do jednej kwestii chcę, wcześniejszej, ale ona ma też jak gdyby znaczenie tym, co ty powiedziałeś, że lepsze niekoniecznie jest lepsze od dobrego. Nie pamiętam, to bardziej powiedziałem to po swojemu.
0: Jest takie powiedzenie, przepraszam, przerwę ci, podpowiem, tak? Jest dokładnie takie ładne przysłowie chińskie, które mówi: lepsze jest wrogiem dobrego.
1: Dokładnie. I my często właśnie chcemy coś naprawić, coś zrobić lepszego niż to, co jest już zrobione i stworzone. Mm-hmm. I zaczynamy wtedy kombinować, co zrobić, żeby ten świat był lepszy. Mm-hmm. I zaczynamy ten świat naprawiać.
0: Dodałbym słowo chcieć.
1: No tak, chcemy, no oczywiście. No.
0: Zaczynamy chcieć ten świat tak naprawiać.
1: Dokładnie. I co się dzieje? I co się dzieje? I wtedy występuje cała masa takich sposobów myślenia naprawiaczy świata.
0: Okej. Okay. Pięknie przeskakujesz do następnego tematu, dobra.
1: Okej. No tak, ale...
0: Czy ten już się wyczerpał?
1: Nie, nie, znaczy ja powiem ci w ten sposób. Generalnie to ten środkowy element, który jest gdzieś tam w tym przetwarzaniu, jest tak naprawdę podstawą tego, co wyjdzie.
0: Tak, ale również jest fundamentem tego, co wejdzie.
1: No tak, ale właśnie w tym momencie może nastąpić zmiana. I wtedy co się dzieje?
0: I zawsze następuje. Właśnie tak. O to chodzi, że zawsze następuje zmiana. Gdyby nie było zmiany, czyli to, co weszło, to wyszło, to mielibyśmy przezroczystą rurę. Nie nastąpiłoby to przetworzenie. W momencie, kiedy coś wchodzi do obiektu i wychodzi z obiektu jako nie budynku, tylko obiektu, budynku też wtedy, no to zawsze tam następuje jakieś przetworzenie. Zawsze.
1: No chyba, że jest bodziec reakcja.
0: To też jest forma przetworzenia.
1: No tak, ale już jak gdyby jest bardzo krótka, nazwijmy to.
0: Tak, jest bezpośrednia, krótka, dokładnie, ale następuje, tak?
1: Okej. Okay. Natomiast ja bym się skupił właśnie na tym przetwarzaniu, bo w tym przetwarzaniu ja widzę tutaj naszą bardzo ważną świadomość.
0: No to dokładnie to powiedział Viktor Frankl, tak? On to określił jako wolność naszego wyboru, ale to jest właśnie ta nasza świadomość, czyli tam znajduje się ten element, no może w zasadzie tak, no tam można by było wskazać, że tam istnieje ten obszar elementów, w którym pojawia się albo nie świadomość.
1: Tak. I teraz tu jest jak gdyby moja działka, tajemnica myśli. Mhm. O czym myślimy? Mhm. Jakie przełożymy jak gdyby nasze myśli na to, co ma nastąpi.

0: pić. No i właśnie tu jest kwestia tych bodźców, tak? Bo rozmawialiśmy wcześniej na ten temat, bo bodźce mogą być różne. Mogą być pozytywne, mogą być negatywne, różne. I teraz tej części środkowej, w tym naszym elemencie świadomości, to my decydujemy, co wyjdzie.
1: Okej. Tak. Aczkolwiek dodałbym tu bardzo kilka ważnych czynników, tak? Ponieważ mnie dodaje.
0: Dodawaj, dodawaj, ja lubię, jak dodajesz.
1: Wyobraź sobie człowieka, który jest pasjonatem motoryzacji, na przykład. Na przykład. I spotkał dla niego wyjątkowy pojazd. Wszedł do środka, do kabiny i tak patrzy jakoś tak brudno, surowo. Wiem, co trzeba zrobić. Najpierw to wszystko wyczyścił elegancko, wymył szyby. Później tak popatrzy, mówi, o, brakuje mi tu takich urządzeń. Tu dołączył jakiś ekran, tu dołączył coś, zrobił sobie, dał do tapicera, zrobił sobie skórzaną tapicerkę, piękne, wygodne fotele z masażami, kierownica podgrzewana. Wiesz, i w tym wszystkim, po wszystkim, kiedy dał w to bardzo dużo energii, bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo czasu poświęcił, bardzo dużo swojego życia, nagle ktoś z boku podszedł i powiedział, ty, ale co ty robisz? Przecież to jest traktor. No i z jednej strony można powiedzieć, wow, jaki wypasiony traktor, podgrzewane fotele wentylowane, fotel wentylowany, skórzana kierownica, wszystko w jasnej, białej skórce, pięknie lamelowane i tak dalej. Tylko, że to jest traktor. Czy to oznacza, że to jest źle? No nie. Te cechy jak gdyby są abstrakcją, chyba że on ma iść na wystawę wypolerowany i zrobiony, tak?
0: Ale Mirek, ty opowiadasz o naszych pierwszych Ursusach i obecnych.
1: Nie, no to jest w ogóle przepaść, tak? To już dzisiaj to są statki kosmiczne, nie ciągniki rolnicze, tak? Ale nie, chodzi mi tu o pewne porównanie, do czego dążę. Dążę do tego, że bez rozpoznania, a może inaczej, od innej strony znajdę. Jeżeli jest jakaś forma przetwarzania, bo jest, czy nam się to podoba, czy nie, możemy ją oceniać w postaci wartościowania, jest dobra, jest zła, w stosunku do czego, tak? No to tu od razu to pytanie. Ale jeżeli byśmy przyjęli, że ona jakaś jest i przyjmij sobie, że ona ma jakiś sposób przetwarzania tej właściwości, czyli mechanizm przetwarzania. Jeżeli będziemy próbowali ten mechanizm naginać, no to niewiele to wniesie. Natomiast jeżeli rozpoznamy ten mechanizm i nauczymy się go wykorzystywać, to możemy osiągać mistrzostwo w ramach tego mechanizmu. Tak? I teraz co mam na myśli? Popatrz, to są te sławetne, piękne, poetyckie określenia: myśl sercem, kieruj się sercem. Ja rozumiem, tylko nie gniewajcie się, to jest dalej poetyckie określenie, które ma synonim dawać tego, że masz w sobie, okazujesz empatię, współczucie, czyli te wszystkie elementy wartości, odczucia, które odbieramy od innych. Natomiast co to ma wspólnego z myśleniem z sercem? To jest poetyckie. I świetnie. Kłopot w tym, jeżeli to poetyckie określenie, tą metaforę, tą alegorię przenosimy na warsztat i obowiązek, że masz się tego nauczyć, masz to robić, co jest absurdem, technicznie niewykonalnym. Tak? Ale właśnie zobacz, co w tej chwili robię. Ja tylko i wyłącznie rozróżniam, co jest metaforą, alegorią, a co jest mechanizmem, który funkcjonuje, prawda? No bo jeżeli zrobimy jedną taką niezwykłą rzecz, czyli pomyślimy sobie, no dobra, poczuj to sercem. Naprawdę sercem to czujesz? Nie, odczuwasz bodźce za pomocą pięciu zmysłów, bodźce zewnętrzne, fizyczne. I każdy receptor, który dostanie, który odbiera bodziec, następuje tam, czyli wejście. Mamy wejście do naszego systemu, tak? Mamy pięć zmysłów, którymi rejestrujemy. Zarejestrowany bodziec wywołuje wrażenie. Macieju, i to wrażenie zawsze jest prawdziwe, bo jest twoje. Bo to jest reakcja na rejestrację przez twój mechanizm, przez twój organizm, reakcja na rejestrację bodźca. Czy ona jest silna, czy niesilna, czy nadwielka, czy za słaba, to już jest kwestia skali i wartościowania. Ale nie zmienia to faktu, że następuje jakieś właśnie wrażenie. I to wrażenie później musi być przetworzone. No i tu wchodzimy w ten element przetworzenia. Albo to wrażenie od razu wywoła to, co powiedziałeś, odruch i będzie reakcja na zewnątrz, czyli bodziec, reakcja, ale wtedy oznacza to, jeżeli jest ten odruch, że to wrażenie już, że tak powiem, ten ładunek rejestracji już posiada ścieżkę wcześniej wytworzoną, po której momentalnie przeskakuje, tak? Czyli to jest ta najkrótsza ścieżka przesyłu. Ale zastanówmy się, co spowodowało wykształcenie tej ścieżki. Bo zanim ta ścieżka się wykształciła, no to musiało kilka razy być powtórzone, tak? No patrz, żeby dziecko złapało równowagę albo poczucie nierównowagi, no to musiało nieraz klapnąć na tyłeczek. I się chwiać, i robić, albo uderzyć się, albo się przeciąć, albo zrobić coś tam, tak, wywołując ból. I on już wie, że tego nie można, tak, bo bodziec, który nastąpił w wyniku, czyli sprzężenie zwrotne otoczenia w wyniku jego działania, czyli u dziecka na wyjściu następuje sprzężenie zwrotne i dostaje na wejściu. Jeżeli wrażenie wywołał, delikatnie mówiąc, niekorzystne, to dziecko będzie tego unikało. Jeżeli korzystne, to będzie do tego leciało. No i wtedy jest ten bilans korzyści strat, tak? Zjeść cukierka i dostać w pierdziel, czy nie ruszać cukierka i nie dostać w pierdzielu? No co jest bilans zysków i strat, tak? No i później to nam towarzyszy niestety również w życiu dorosłym, tylko ładniej to nazywamy, bardziej to zawoalowujemy i że tak powiem, inaczej do tego się odnosimy, jakbyśmy wyszli ponad te mechanizmy. A ten mechanizm dalej nam towarzyszy. Czyli mamy wejście, przetwarzanie, wyjście.
0: No tak, ale teraz pytanie, bo są, mówiliśmy o tych nawykach, tych krótkich elementach przetwarzania, no i te nawyki mogą być też różne.
1: Oczywiście, że tak. Z czego się biorą nawyki? Z własnego doświadczenia, ale przede wszystkim pierwsze nawyki biorą się z obserwacji. Czyli dzieci uczą się przez neurony lustrzane. Mówiąc wprost, dzieci próbują naśladować otaczający świat. Jak mówią, zobacz, mamo, jestem jak ptaszek i macha rączkami, bo widzi, że w tym miejscu, gdzie on ma rączki, tam ptak ma tam skrzydła i on macha tymi skrzydłami, to on macha rączkami, tak? O, jak już mówi mamo, bo najpierw musi się nauczyć mówić mamo i naśladuje to dziecko i tak dalej. Więc uczymy się przez naśladowanie, a więc już masz pierwszy bardzo potężny wskaźnik. Otoczenie, w którym funkcjonujemy, wykształca w nas reakcje na pewne nawyki. Tak? Czyli wykształca nas w sposoby wyjścia na zewnętrzne bodźce, jednocześnie tłumacząc i metodą prób i błędów, zakazów, nakazów, komfortu, dyskomfortu. Następnie, oprócz, jeżeli nie mamy doświadczenia zewnętrznego, no to mamy wewnętrzne doświadczenie, czyli wyobrażenie, bądź w cudzysłowie jego brak. Tak? Czyli czytaj, ktoś sobie coś wyobraża i próbuje i mu nie wychodzi, a ktoś sobie w ogóle nic nie wyobraża, jest po prostu głupi i uważa, że tak będzie i tyle. Tak? Więc tutaj dlatego mówię wyobrażenie albo brak. Ale to wyobrażenie jest zawsze, czy wyobrażenie, czy nasze działanie wewnętrzne, czy ono jest wyobrażeniem, przekonaniem, chęcią, pragnieniem, czymkolwiek jest, zawsze dostajemy ze zewnątrz sprzężenie zwrotne, czyli reakcję otoczenia. Tak? Jeżeli nic nie robię, to otoczenie generalnie też nic nie robi. Jeżeli ja coś zrobię, to otoczenie w jakiś sposób zareaguje. Jeżeli, nie wiem, pchnę ręką w liście, to liście ustąpią. Jeżeli zacznę biegnąć za zającem, to zając zacznie uciekać. Ale jeżeli ja zacznę uciekać przed psem, to pies mnie będzie gonił, tak? Jeżeli ja zacznę uciekać przed zającem, no to zając i tak będzie uciekał. To się ucieszy jeszcze, tam oprawca ucieka, nie? I teraz zobacz, cały czas mamy tutaj ten mechanizm wejście, przetwarzanie, wyjście i oczywiście sprzężenie zwrotne, no bo skąd jest sprzężenie zwrotne? Z dwóch mechanizmów wejście, przetwarzanie, wyjście. Tak? Ten ogród mój ma swoje wejście, przetwarzanie, wyjście. Ja też i teraz te dwa mechanizmy spotykają się ze sobą i to, co dla mnie jest na wyjściu, dla ciebie będzie na wejściu. I na odwrót, to, co u ciebie jest na wyjściu, czyli twoja reakcja, dla mnie będzie na wyjściu, czyli ja to odbiorę. I tu się zaczyna, zobaczcie, niby to jest pogmatwane, niby takie proste, ale właśnie jest niezwykłe. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ja patrzę, teraz nawiązuję do tematu, który ruszyłeś wcześniej, dobrze? Jeżeli ja patrzę na świat i reakcja tego świata, czyli na moim wejściu coś mi nie odpowiada, No to przetwarzam to jest źle. Nadaję temu wartość, nadaję temu ocenę, nadaję temu moje wyobrażenie. Mówi, to jest źle. Ten świat jest zły. Ja go muszę naprawić. Ci ludzie są nieświadomi. Ja ich muszę uświadomić. Nauczyciel mówi, te dzieci nie umieją czytać, pisać. Potrzebuję je. Moim zadaniem jest nauczyć dzieci czytać, pisać. I tak dalej, i tak dalej. Więc mamy mechanizmy sprzężenia zwrotnego. Kłopot w tym, że w momencie, kiedy ja wychodzę na świat i mówię, o, ten świat jest zły, to ja będę teraz, ja jakbym był, no właśnie, jakbym miał władzę, czy jakbym miał coś, to bym zrobił tak. To jeszcze jest pół biedy, ja bym zrobił, ale najczęściej to jest wysławiane i tu się bawimy słowem, bo powinno być tak, bo należy to, należałoby to. A to już jest taki język bardzo mocnej polityki, gdzie się 30 mądrych spotka i nic sensownego wymyślić nie potrafią, bo każdy mówi, jak powinno być, ale nie ma tytułu
0: Ale wiesz,
1: wykonawcy.
0: że to wszystko kończy się i zaczyna i kończy się na kampanii wyborczej.
1: Wiesz co, fajnie by było, gdyby tak było. To by był luksus. Kłopot w tym, że te osoby po kampanii wyborczej wprowadzają swoje wyobrażenia. Okej? I niekoniecznie te wyobrażenia są spójne z wyobrażeniami osób, które mówiły, o, teraz będzie fajnie. Ale to już jest zupełnie inny temat, tak? Możemy ten
0: Czyli,
1: temat
0: ale
1: ruszać.
0: popatrz, że ten element, że lepsze jest wrogiem dobrego, tu idealnie pasują.
1: Wiesz co, no to jest przysłowie takie troszkę przewrotne, ale bardzo, bardzo prawdziwe z racji relacyjności dobrego do lepszego. No bo jeżeli coś jest dobre, tak to określamy. No to gorsze jest wrogiem złego. To jest dokładnie ta relacyjność, tak? Czyli tu głównie chodzi o relacyjność, a słowa nadają temu takiego lepszego wydźwięku, czyli dobre. No jak jest coś dobre i nagle przychodzi lepsze, to lepsze wypiera to dobre. Czyli dla dobra to lepsze jest wrogiem, bo go wypiera. Ale to głównie o to w tej przypowieści chodzi. Natomiast wracając do naszej chęci naprawy, no to zobacz, ta chęć naprawy otoczenia towarzyszy nam od dziecka. Znowu dziecko coś się bawi, na wejściu do niego efekt jest nie taki, jak on oczekuje, i on się złości, on będzie poprawiał, on będzie przerzucał zabawki, on będzie robił nie tak, daj mi tak, nie w ten sposób, tylko w ten sposób. Później dorastamy i co się zmienia? Nic. Zmieniają się tylko atrybuty, którymi dysponujemy. Czyli zmienia się zakres narzędzi, którymi dysponujemy, czytaj słowa, czytaj możliwości. Później, kiedy dorastamy, wychodzimy spod jurysdykcji rodziców, zaczynamy samostanowić, mechanizm dalej działa. Wejście, przetwarzanie, wyjście. Kiedy zaczynamy otrzymywać inne narzędzia w postaci dorosłych zabawek, tak? Dorosłych zabawek, wtedy mechanizm dalej działa. Ale zobacz, ten mechanizm różni się tylko jedną rzeczą. Nie mechanizm się różni, on cały czas jest taki sam. Nazwijmy to oprogramowanie tego mechanizmu się zmienia. Okay? Czyli nie mechanizm, a zasady, według jakich filtruje się w tym mechanizmie wszystko. Czyli co jest dobre, a co jest złe? Co widzę, a co nie widzę? I teraz popatrz. Każdy człowiek ma ochotę, wchodzi w jakąś przestrzeń i ma ochotę ją urządzić po swojemu. I to bardzo
0: Tak.
1: często widać, tak?
0: To
1: I to jest.
0: chociażby jak kupujesz nowe mieszkanie czy dom, to go remontujesz po swojemu.
1: Tak, remontujesz po swojemu, czyli zmieniasz to środowisko tak, żeby ci się bardziej odpowiadało. No to w takim razie, jeżeli to jest trafne, to skąd powiedzenie pierwszy dom dla wroga, drugi dla przyjaciela, trzeci dla siebie? I to jest bardzo prawdziwe, tak? No, dla mnie jest to absolutnie proste. Popatrz przez pryzmat wejście, przetwarzanie, wyjście. Ponieważ wszedłem do domu, który mi nie odpowiadał, zacząłem go przebudowywać, przetwarzam według wyobrażenia o tym, jaki powinien być. A potem funkcjonując w nim, okazuje się, że to nie spełnia do końca tych rzeczy, które nie tyle mi się podobały i wyobrażałem, co są faktycznie praktyczne, potrzebne w codziennym funkcjonowaniu, tak? No możesz mieć piękne szpilki, kobiety to wiedzą, no ale idź w nich cały czas. No niekoniecznie, tak? I jak już idą tańczyć czy coś, to ubierają sobie, no, czy ściągają
0: Coś
1: szpilki.
0: innego.
1: Ściągają sobie szpilki. No i teraz zobacz, dokładnie później, drugi dom dla przyjaciela, no bo drugi dom podchodzisz, już mówisz, o, to już się nauczyłem na pierwszym, to już to powinno być tak, to powinno być tak, to powinno być tak. I nagle robimy ten drugi dom już taki, nazwijmy to praktyczny. Ale znowu coś nam jeszcze tam nie pasuje. I dopiero wypadkowa tego, jakbym chciał, z tym, jak jest korzystnie, będzie tworzyła ta mieszankę doświadczeń. A więc zobacz, proces wejście, przetwarzanie, wyjście został zachowany. Natomiast właściwości parametrów zarządczych tymi procesami, one się modyfikują. Tak? No i teraz popatrz, dokładnie tak samo. Spotykają się dwie osoby, rozmawiamy o tym praktycznie przez wszystkie audycje. Spotykają się osoby i co? Każda z nich, ja na wejściu odbieram ciebie i twoje zachowanie, ja odbieram. I interpretuje jako niekorzystne dla mnie w dowolnym momencie, w dowolnej sytuacji. No więc co na wyjściu mam? Moją reakcję na to. Albo milczę na razie, wersja demo, więc się staram, pobłażam, ale później jak zaczynam być sobą, to już mówię, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. Ale moja reakcja jest, moja reakcja na wyjściu jest dla ciebie akcją na wejściu. Tak? Czyli ty odbierasz, o, Mirek tak zrobił. No to co ja teraz zrobię? Albo zrobię tak, jak on chce, albo, a dlaczego mam tak nie robić? Tak? I tak dalej, i tak. I zobacz, i cały czas mamy tą grę sprzężenia zwrotnego. Wejście, przetwarzanie, wyjście. No i teraz dwoje ludzi się wiesz, próbują siebie uczyć. Próbują, czyli co robią tak naprawdę? Zmieniają swoje środowisko. Czyli starają się za wszelką cenę zmienić środowisko, w którym funkcjonują, bo środowisko, czyli wejście, nie daje im tego, żeby oni byli w ogóle nie przyglądając się, jaki mają system przetwarzania. Na co ich system przetwarzania jest wyczulony, na co ich system przetwarzania jest obojętny, a czego tak naprawdę bardzo pragnie, tak? No i zobacz, jeżeli tu byśmy przyjrzeli się, no to bardzo wiele tych, zresztą dzisiaj przed audycją też żeśmy o tym rozmawiali, tak? Ja tego dokładnie nie przytoczę, jak ty powiedziesz, no wielu ludzi stara się zmienić nas, żeby zachowywać się inaczej. A ja ci powiedziałem, że według mnie jest dokładnie na odwrót. Większość o tym mówi, ale de facto robi wszystko, żeby zmienić na wejściu, czyli zmienić środowisko. Tak? No i teraz
0: No
1: zobacz.
0: tak, no, chodzi o to, że staramy się, żeby ten świat zewnętrzny był taki, jaki byśmy chcieli być.
1: Dla wroga, dla przyjaciela czy dla nas?
0: No,
1: To
0: wiesz
1: już
0: co,
1: analogia do domu, tak.
0: no.
1: Chcielibyśmy, żeby ten świat zewnętrzny był dla kogo? Dla wroga, dla przyjaciela czy dla nas?
0: Znaczy generalnie dla nas. Generalnie dla nas, ale bardzo często właśnie to, co jest dla nas, okaże się potem, że jest kurde dla wroga.
1: No i co wtedy?
0: No i wtedy są konflikty.
1: Tak, bo
0: I
1: mi się
0: wtedy
1: przypomina taki.
0: zaczyna być, jak to się
1: Tak.
0: mówi, zmieniam architekta, zmieniam tego.
1: Przypomina mi się mem taki, kiedy dżin podchodzi do faceta, mówi: spełnię twoje życzenie, ale wiedz, że twój wróg dostanie dwa razy tyle. A on
0: Tak.
1: tak myśli, myśli i mówi: ciśnienie 120 na 80. Sprytne, nie? Sprytne. To ja chcę ciśnienie 120 na 80. No i teraz zobacz, dochodzimy do elementu, który bardzo mocno się przeplata, czyli tak zwanego efektu potrzeby zmiany i wpływu na zmianę otoczenia. Dlaczego to jest dla mnie, według mnie i według tych moich lat doświadczeń bardzo istotne? Ponieważ kiedy zacząłem studiować psychocybernetykę, poznawać psychocybernetykę i mocno się zgłębiać właśnie nad tym, co Mazur opisał, to on powiedział jedną rzecz i zrobił to świetnie, tak banalnie, tak prosto i tak niezauważalnie, że to umyka. Otóż człowiek posiada pewne cechy sztywne, tak to określił. On dosłownie nazwał parametry sztywne, tak? Parametry sztywne to nie oznacza niezmienne. Parametry sztywne oznacza, że one nie zmieniają się pod wpływem otoczenia. Okay? Nie ulegają pod wpływem otoczenia. Jeżeli nachodzą jakiekolwiek zmiany, to samoczynnie w swoim osobistym czasie czy w warunkach, ale nie zmieniają się pod wpływem otoczenia. To jest bardzo istotne, czyli nie można na nie wpłynąć groźbą, prośbą, błaganiem, przekupstwem. Nie da rady, nie da rady. Możesz prądem takiego człowieka, ale nie da rady. To są parametry sztywne, tak? W definicji Mazura. I teraz zobacz, jeżeli zespół parametrów sztywnych nazwiemy charakterem, ja wiem, że to się kłóci z definicją psychologii, tak? Bo znowu tu sobie podkradamy zdania, co jest w psychologii charakter, a co jest w psychocybernetyce charakter, więc dlatego definiuję to. W psychocybernetyce charakterem określamy zespół parametrów sztywnych. No to teraz Maciej, idziemy dalej, dedukcja. Skoro zespół parametrów nazywamy, żeby nie mówić już wieloma zdaniami, wieloma wyrazami, zespół parametrów sztywnych, nazywamy to charakter. Skoro charakter jest sztywny, to znaczy, że on nie ulegnie pod wpływem otoczenia. No to jak myślisz, jak się skończy próba naginania charakteru do otoczenia?
0: Tak jak się kończą wiele związków.
1: Jak bicie głową w mur, prawda? No więc jedyna możliwość, jaka jest, to jest nagiąć otoczenie do charakteru. Ale tu też jest pułapka, ponieważ otoczenie również posiada swoje parametry sztywne. Tak? I teraz, jeżeli stykają się na jednym warsztacie, tak to nazwijmy, grupy parametrów sztywnych, no to nie ma szansy, żeby tam uległa, była jakaś możliwa zmiana, bo jedno próbuje zmienić drugiego, czyli próbuje zmienić coś, czego zmienić się nie da. Tutaj dla też wyjaśnienia powiem, że oprócz parametrów sztywnych istnieje coś takiego jak szerokość charakteru, czyli zakres podatności i tolerancji, w którym ten charakter troszeczkę jest elastyczniejszy, tak? Czyli on może przyspieszyć, dynamizm może opóźnić się i to w konsekwencji widać jakby zachowanie, ale to jest naginanie, ale też tylko w ramach pewnych parametrów. Czyli masz główny nurt, a tu masz wały, że jak wypłynie woda, to poza wały i tak nie wypłynie. Ale tutaj może być mniej albo więcej, tak? Czyli masz taki bufor bezpieczeństwa. No i teraz zobacz, jeżeli spotykają się te właśnie charaktery, no to nie ma możliwości, żeby którykolwiek z tych charakterów się zmienił. No to logika podpowiada, no to dupa, to nic nie zrobimy. No nie, istnieje jeszcze trzecia możliwość, o której nas się nie uczy, ale bardzo chętnie mówi nam się o kompromisach, czyli rozróżnijmy te dwie rzeczy. Kompromis, czyli ustępowanie, znajdowanie rozwiązania, ja odpuszczę, ty odpuścisz, znajdziemy się po środku. Ale zobacz, jeżeli ty musisz ze swojego charakteru odpuścić, to znaczy musisz nagiąć swój charakter, a to na dłuższą metę nie zadziała. On wróci jak sprężyna. W związku z powyższym, rozsądniejszym wyjściem jest zbudować taką przestrzeń wspólnie, w której i jedna, i druga strona może w pełni wyrażać swój charakter. Okay? Mhm. Czyli mamy małe pomieszczenie, czyli mamy mały stół. Ty wnosisz swoje zabawki, ja wnoszę swoje zabawki, wysypujemy, stół jest za mały. No to nie zmieścimy zabawek na stole. Ty musisz zabrać trochę, ja muszę. Ale ja nie chcę żadnych zabrać, bo one wszystkie są moje. A ty też nie chcesz zabrać żadnych, bo wszystkie są twoje. No i co? I mamy konflikt. No to musicie zrobić kompromis. Ale jakby nie uczono nas naturalnie, hej, rozglądnij się, jak ten stół zwiększyć. Zróbmy większy stół. Ale no stary stół już teraz jest, a nowy to trzeba by było budować, a to potrwa. Teraz przenieś tą alegorię na związki, na relacje. Nie tylko związki małżeńskie, partnerskie, ale na relacje w ogóle z dziećmi, w pracy, w funkcjonowaniu, tak? Więc tu masz całą niezwykle barwną ilość zachowań modelu wejście, przetwarzanie, wyjście. I jeżeli teraz ten charakter, o którym mówimy, kiedy dotyczy to człowieka, zresztą nie tylko zwierząt też, umiejscowimy gdzie? No oczywiście na przetwarzaniu, bo tam on się znajduje. To są te parametry, które sterują i nadają wartości bodźcom, które i tak zewnętrzne są. Więc czy sąsiad gra na trąbce głośniej czy ciszej, on gra cały czas tak samo powiedzmy. Ale o świcie będę ja to słyszał głośniej, a w ciągu dnia będę słyszał ciszej, a w nocy to już w ogóle ryczy, nie? A on gra cały czas tak samo. Więc zobacz, bodziec często nie słabnie ani nie wzrasta na mocy, ale środowisko, w którym występuje, może subiektywnie obniżać lub podwyższać wartość tego bodźca, nie? I teraz
0: no dobra,
1: zobacz.
0: Daj przykład takiej właśnie sytuacji, kiedy dwie osoby są, jak to się mówi, mają sztywne charaktery. I teraz daj jakiś przykład z życia, kiedy te dwie osoby mogą zbudować czy stworzyć coś wspólnego.
1: No dobra, no to przykład głuchego i ślepego. Znowu metafora. Głuchy i ślepy. Jeden chce i drugi chce, ale nie mogą. Ale jeżeli ślepy wie, że ma dobry słuch, to głuchy i może mówić, tak? To ślepy może powiedzieć głuchemu: słuchaj, słyszę to i to. Ale jak głuchy będzie zaprzeczał: ja nie słyszę, to tego nie ma. Ale głuchy ma oczy, widzi. I powie ślepemu: hej, nie wchodź tam, bo tam idzie. Tam nic nie ma, bo ja nie widzę. Rozumiesz? I teraz to my robimy. Nie potrafimy, nie rozpoznając. Łatwo jest to określić, to wydaje się śmieszne, bo ślepy i głuchy. Dlaczego? Bo masz rozpoznanie. Rozpoznałeś, że on jest ślepy, czyli ma upośledzony wzrok, tak? Jego piętą achillesową jest słaba czułość wzroku, a ten głuchy ma słabą czułość słuchu, ale rozpoznałeś to. A jak nie, byś nie rozpoznał, tylko oczekiwał, że każdy z nich jest naturalnie, czyli widzi i słyszy, to jak
0: Irek,
1: były efekty?
0: ty, nie wiem, czy ty oparłeś się na filmie Nic nie widzę, nic nie słyszę, bo to
1: Nie,
0: co?
1: nie.
0: Ale taki film był, gdzie oni byli zmuszeni do tego, żeby razem współpracować, bo ich gonili bandyci, nie? I
1: Okej.
0: musieli uciekać.
1: No tak, wiem, że taki film kojarzę, że taki film był, ale nie, nie oparłem tego. Teraz wiesz, bo to jest taka bardzo, bardzo wyolbrzymiona właśnie metafora, która przedstawia, co można zrobić z charakterami. Bo słuchaj, co możesz zrobić? No co mamy zrobić? Bez rozpoznania nie zrobisz nic. Będziesz postępował po omacku. Będziemy postępowali na chybił trafił, bazowali na wyobrażeniu, bo wiesz, tam dziesięciu, wiesz co, to musisz uważniej stawiać nogi, bo tam jak inni uważniej stawiali, to się nie wywracali. No powiedz to ślepemu, przecież to nie chodzi o uważność nóg, tylko o to, co on widzi, czy on widzi przeszkodę, czy nie. Prawda? Ale wiesz, dziesięciu osobom pomogło, a tobie jednemu nie pomoże. No właśnie, ale dla tego jednego to jest cały świat. Co mi po tym, że jakaś metoda dla tysiąca ludzi działa, jeżeli ona u mnie nie działa? W konsekwencji, jeżeli jakaś metoda działa w tysiącach związków, a w mojej relacji nie, no to możesz nazwać, że jestem głupi, albo że moja relacja jest jakaś tam X, tak? Ale nie zmienia to faktu, że ta metoda jest nieskuteczna w tej relacji z jakiegoś powodu. Znowu, bez rozpoznania tego powodu, bez określenia. Krążymy po omacku i zwróć uwagę, jak to robimy. Nie mamy cierpliwości. Sam nie mam cierpliwości. Dlaczego ludzie mnie pytają, dlaczego ja nie jestem terapeutą? No bo nie mam cierpliwości do tego, żeby być terapeutą, tak? Niejednokrotnie rozmawialiśmy. Ja nie potrafię człowieka słuchać i towarzyszyć mu w jego jękach. Jak cię boli, to tu masz gwóźdź, trzeba go wyciągnąć i już. Ale wiesz, no to jak będziesz gotowy wyciągnąć, to chodź, wyciągnę. Nie, a teraz to idź mi, bo nie zabieraj mi przestrzeni po prostu. Ale są ludzie, którzy uwielbiają wziąć za rękę, prowadzić i towarzyszyć. I dobrze, to jest dla nich przestrzeń. Ale zobacz, ja to rozpoznałem, ja to nazywam. I teraz co robię? Pilnuję w swojej przestrzeni, żeby nie naginać swojego charakteru do tego otoczenia, bo to nic nie da. Co z tego, że ja się postaram, nawet jeżeli ktoś mi zapłaci duże pieniądze za to? Ja w konsekwencji będę co? Nieszczęśliwy. Jak to nieszczęście będzie wyglądało i wygląda w człowieku, to jest element tego wypalenia, znudzenia, szukania i tak dalej. Czyli mamy ten element wejścia, właśnie przetwarzania, wyjścia, tak? I warto, słuchajcie, kochani, wydaje się to nudne, ale jeżeli weźmiesz sobie dowolną sytuację, no to wiesz, przykład. Wiesz, jak się łapie takie małpki tam gdzieś tam w Azji? Bierze się kokos, robi się dziurę w kokosie i wsypuje skorupę kokosa i wsypuje się ziarno do środka. A ten kokos się przywiązuje liną czy coś. Wiesz, co robi małpa? W związku z tym, że to ziarna bardzo lubi, wkłada rękę i chce je wziąć. Jak żeby je wyciągnąć, musi zacisnąć pięść. W momencie, kiedy zaciska pięść, nie jest w stanie wyciągnąć tego z kokosa i sama się uwięzi. I wiesz, człowiek myślący mówi: puść te, wsadziłaś rękę, tak, no to możesz ją wyciągnąć, tylko puść te nasiona, tak. Ale jak ona nie puści tych nasion, nie otworzy tej ręki, to nie wyciągnie i w ten sposób się łapie małpy. Ile razy nas się na to łapie? Bo nie chcemy czegoś puścić. Ale dlaczego? Bo nie mamy rozpoznania, bo nie mamy wzorców. Puść to będzie ta. O, sprawdził raz i następnym razem ona weźmie i no dobra, pułapka, prawda? A my wpadamy w te pułapki. No i wiesz, dochodzimy do momentu, w którym człowiek, który wchodzi w swoje środowisko, w otoczenie, czytaj, w świat, zaczyna próbować dostrzegać, że w pewnych warunkach budzi się jego świadomość, tak? W pewnych warunkach jest mu dobrze, a w pewnych warunkach źle. No to co chce zrobić? Chce zaadoptować te inne warunki do tego, żeby spełniały tą rolę, że jest mu dobrze. No i zaczyna wywierać wpływ. Tak, tak to nazwijmy. Malować, tworzyć, wycinać, strofować, atakować, głaskać, cokolwiek. Używa wszystkich swoich narzędzi, żeby w konsekwencji wywrzeć taki wpływ na środowisko, żeby środowisko, sprzężenie zwrotne dało mu to, czego on oczekuje. Ale zobacz, jeżeli on to ma otrzymać ze świata zewnętrznego, czyli o co on dba? O to, żeby na wejściu bodźce były fajne. Ale dlaczego on określa te bodźce na wejściu fajne albo niefajne? No bo ma strukturę przetwarzania i jakieś doświadczenie i ta struktura funkcjonuje mu według zasad, które są przez niego nierozpoznane. Okay? Teraz gdyby on rozpoznał te zasady i powiedział, ty, ale to jest głupia zasada, albo w tej zasadzie czegoś brakuje, albo czegoś nie dostrzegałem. I wiesz co? I wtedy, może nie nazywając tego tak, jak ja to teraz mówię, zaczyna się budzić ta właśnie świadomość człowieka, że zaczyna obserwować więcej. W konsekwencji, jak zaczyna obserwować więcej, to zaczyna rozumieć więcej. Jak zaczyna rozumieć więcej, to zaczyna inaczej to wszystko oceniać, inaczej to wszystko określać. Tak? No i zobacz, tworzy się znowu pewien mechanizm, który jest tak. Człowiek, który zaczyna dostrzegać więcej, na początku człowiek jest cały czas w kontrze, obija się, wiesz, pamiętasz te flipery, takie gry były, jak ta kulka, która między tymi elementami, gdzie wpadnie, tam ją pierdyknie, poleci w drogi i tak dalej. Tu ją uderzy, tu ją uderzy. I tak człowiek funkcjonuje. Nagle jak już będzie obolały i taki zbity, usiądzie na chwilę i mówi, czekaj, tam dostałem, jak tak, to tam dostałem, jak tak, to tak dostałem, czyli patrz, analizuje sprzężenie zwrotne. Jak zrobiłem to, to było to, jak zrobiłem tak, to było to, jak zrobiłem tak, no to ja tak nie robię, żeby nie mieć tego, nie? Czyli taka selekcja negatywna. I negatywna w sensie minusowa, nie zła, tylko selekcja negatywna. Już tak nie robię. No i idzie dalej tym tropem. Później jak zaczyna to, i zobacz, tu wchodzi w ten element już obserwacji, już takiej budzenia się świadomości. I nagle jak to zobaczy, no to się odpala wielka świadomość. Bo on nie powinien mnie tak uderzać. A co ja mu zrobiłem? Ja sobie tylko leciałem. A przecież, gdzie miałem przejść? A kiedy miałem kupić? A jak miałem to inaczej zrobić? Tak? I zobacz, wchodzimy w ten element próby potrzeby naprawiania. A potem rodzi się jeszcze większa świadomość. I zazwyczaj to jakoś dziwnie jest, nie wiem, czy zauważyłeś, że taka osoba, która w cudzysłowie budzi się, to ona jest jakby jedna w całym środowisku swoim. Ona się budzi, a reszta wszystko śpi i nie rozumie. Zauważyłeś to?
0: Tak, bardzo często.
1: A czy zadałeś sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje?
0: No, to mogą być dwa różne dla mnie.
1: Może zmienię pytanie. Po co tak się dzieje na przykład?
0: Po to, że na początku ludzie traktują tą osobę jakby mu coś... No zwariował. Człowiek zwariował, nie? Ale potem jak ta osoba zaczyna zachowywać się inaczej, to jak gdyby zwraca na siebie uwagę. Jak zwraca na siebie uwagę, no to ci, którzy w miarę potrafią przyglądać się tej zmianie, no to zaczynają jak gdyby no właśnie w tym przetwarzaniu zastanawiać się, co on ma w tym przetwarzaniu.
1: No to cały czas mówimy o oni, nie? Oni. A może porozmawiajmy właśnie o tej osobie. Nie o onych. Oni wiadomo, co robią. Ale ta osoba zaczyna widzieć więcej i nagle zauważa, że ten świat, który go otacza, nie widzi tego, co on. Następuje pewien konflikt, niezgoda, tak? No i skoro jego doświadczenie jest narastające, tak to nazwijmy, tak? Mówimy o pewnym schemacie. Narastające to tak, ja patrzyłem i widziałem tak jak oni. A teraz już wiem, że to jest droga donikąd, teraz patrzę inaczej. I nagle to, że patrzę inaczej, już mi koliduje z tym onym środowiskiem. I co chcę zrobić? Chcę to środowisko pokazać, popatrzcie, co ja zrobiłem. Też powinniście tak robić, nie? Wyrzuć ten telewizor z domu, ja już nie oglądam tyle czasu i można żyć. No można, w Afryce można żyć bez butów, też można, tak? I bez wielu rzeczy można. Ale tu chodzi o sam ten mechanizm próby naprawiania. I teraz zobacz, jak wejdziesz na tą ścieżkę takiego budzenia się świadomości, to każdy wchodzi. Każdy. Tutaj nie ma, że lepszy, gorszy. Każdy. Rzecz w tym, że każdy w swoim czasie i każdy jakby w swoim obszarze. Tak? Jeżeli zaczynasz to wchodzić, to nagle to się dopiero zaczyna proces świadomej nauki. Nagle zaczynasz obserwować i mówisz: aha, to jest tak, a rozumiem. A, to jak robię tak, to zobacz, to mi nie ujmuje. Bo tu jest jeszcze zderzenie z nawykami wytworzonymi przez lata. Pozornej wygody, nie? No i nagle przychodzi ten element właśnie, który ja sobie określam zbawicielem świata. Byłeś zbawicielem świata? Bo ja tak. Ja tak. O.
0: Nie raz.
1: No, więc czy to jest coś w tym złego? Nie. W samym procesie nie. Natomiast w formie i w sposobie, jaki ten proces wywołujemy i odbieramy, to już bym się przyjrzał, ile sobie krzywdy robimy. Sami sobie, tak? Chcąc zbawiać świat, chcąc naprawiać świat, chcąc to robić. Czy to oznacza zaraz, wiesz, większość powie, rzucą się hasa, no bo to znam oczywiście. O, to co? To masz mieć wszystko w dupie, to przez takich jak ty jest tak, jak to i tak dalej. Czyli to są tylko formy wywierania znowu nacisku, wpływu, żebyś nie zmieniał czegoś, żebyś nie było lepsze, jest wrogiem dobrego, tak? Więc nie zmieniamy strefy komfortu. No i teraz zobacz, w momencie, kiedy ten element, i myślę, że każdy przez to przechodzi. Dlaczego? Ponieważ to jest element już samoświadomości. Samoświadomości, czyli przestajesz patrzeć na wzorce zewnętrzne, mało tego, zaczynasz obserwować, że wzorce zewnętrzne, według których funkcjonowałeś i karnie je przyjmowałeś za swoje, one nie działają. One są coś z nimi nie tak. One są jakieś takie inne i nagle masz, rodzi się potrzeba czegoś innego i powoli, powoli, małymi kroczkami. I nagle zaczynasz obserwować, że no właśnie, to jest ten efekt przepoczwarzania się motyla, kiedy gąsienica wchodzi w poczwarkę, tworzy tą osłonę chitynową, bardzo twardą, a później, kiedy przychodzi moment wyklucia, to możesz sobie tylko wyobrazić, że tam w środku, w tej skorupce chitynowej, jest bardzo wielkie ciśnienie, bo ten organizm już jest duży, inny, zwinięty, skurczony i wciąż rośnie, a skorupka jest za mała. Tak? Dokładnie tak samo jajko, pisklak. On rozrywa tą skorupkę, bo już jest za duży na tą skorupkę. Ta skorupka jest niemała. Ale w momencie, zanim rozerwie, zobacz, ile tam jest niewygody, ile tam jest ciśnienia. Teraz nie wiem, czy słyszałeś, że przeprowadzono takie badania i zobaczono, że. Czyli naukowcy zrobili mały, mały myczek. W momencie, kiedy już przyszedł czas, nazwijmy to, wyklucia się małego motyla, nacięto tą skorupkę chitynową, żeby mu ułatwić wyjść. I wyobraź sobie, że tak. Urodził, wyszedł motyl, ale był bezbarwny, bez zdolności latania. Wiesz, powtarzano te badania, bardziej były zaawansowane i okazało się, że to właśnie ten proces wysiłku, naprężania, rozrywania od środka wykształca i barwę, i umiejętność, i siłę latania takiego motyla. No i teraz zobacz, ktoś by powiedział, ale Mikołajczyk, co to za opowieść? Pytanie, to tylko teza. A jeżeli ciśnienie, które jest wokół mnie, środowisko, które wywiera ciśnienie, właśnie ma stworzyć wyklucie z tej poczwarki własnej ignorancji, tak bym to nazwał za Pitagorasem, no to teraz, jeżeli to w ten sposób, jeżeli popatrzysz, no to powiedz, to ciśnienie, że jest niedobrze, to jest dobrze czy niedobrze? Rozumiesz?
0: Ale
1: I
0: wiesz
1: teraz
0: co, to
1: pytanie w ogóle, czy jest.
0: ja bym dał tutaj jeszcze inne porównanie. Porównanie, jeśli chodzi o poród.
1: Dokładnie tak.
0: Prawda?
1: To jest, wiesz, ja bym proponował, bo ja nie mam tego doświadczenia, mam wiele doświadczeń regresowych, ale wiem, że jest wiele osób, które w regresach właśnie odbywały po raz kolejny swój poród. I są nawet warsztaty, na których to się robi, tak? Nie mam tego doświadczenia, ale jak mnie słuchacie, kochani, i jesteście blisko tych możliwości, żeby coś takiego zrobić, to popatrzcie sobie, zasugeruję, co może takie małe dzieciątko czuć w momencie narodzin, bo z punktu widzenia, logika podpowiada, dedukcja, że z punktu widzenia dziecka, które nie zna innego świata jak wilgotne, mokre dookoła, nie zna innego świata jak głową w dół grawitacja i czasami na boku, nie zna innego świata jak oddychanie, nie martwienie się o wkładanie do ust i smaków, bo nie ma, bo jest cały czas w zasadzie smak wykształcony, ale tylko jedna woda. Odżywianie, co to w ogóle jest, nie zna tego doświadczenia. Inny sposób patrzenia na światło, są tylko, wiesz, cienie, tak jak przed powiekami, no bo jest w brzuchu, tak, przez wodę. Inne dźwięki, bo jest wygłuszone i zupełnie inne bodźce poprzez pępowinę. I nagle przychodzi moment, w którym ten świat mu się wali. Jakaś siła skurczy, którego ściska. On sobie nie wychodzi, że sobie rozkłada rękami i wychodzi, tak? Jakaś siła skurczu wyrzuca go z tego świata. Ja bym powiedział, to jest analogia do śmierci. Do śmierci. I nagle dopiero po przejściu przez ten świat, kiedy być może w panice, być może w lęku, być może w strachu, a jak wiemy, strach, lęk odcina wszystko, nie wiesz, co się dzieje, nagle słyszy inny dźwięk, inne wszystko. I jedyne, co go jeszcze trzyma, że nie umarł, to to, że no właśnie co? Nie wie co, bo nie wie, co go tam czeka, tak? No i teraz my często próbujemy, zobacz, nazywać tego, co po śmierci nas czeka, ale w sposób odczuwalny przez nas tutaj na Ziemi. Ja myślę, że to jest trochę ciekawe, tak? Intrygujące, tak? Poetyckie, tak? Ale niekoniecznie ma się z realnością doświadczeń, ponieważ to są zupełnie inne przestrzenie i my nie mamy takich doświadczeń, tak? Czyli niewiele osób ma takie doświadczenia. O tak bym to wolał nazwać. Okay? Niewiele osób takie w pełni takie doświadczenia. Natomiast ja zachęcam, bawcie się, badajcie takie rzeczy, bo to są skarbnice ciekawości, odkryć, doświadczeń, z którymi warto się dzielić. Dla tych, którzy są gotowi już to przyjrzeć. Bo jeżeli ktoś jest na etapie właśnie zbawiania, nauczania, ja im pokażę, bo oni matoły, no... To też tak można, to powiem tak, to nie jest nic złego. To jest ten proces, tak. To jest cały czas wciąż ten proces, który trwa, nie? Czyli to jest jedyny pewnik, to jest to, że taka osoba jest już w procesie. Natomiast jak w nim funkcjonuje, to jest zupełnie inna rzecz, tak? Wiadomo, że się przemieszczasz w autobusie, ale jak się w nim zachowujesz, to jest zupełnie inna rzecz. Jak ten autobus wkoło ciebie się zachowuje, to też jest inna rzecz, nie? Wychodzi człowiek, mówi, ja nie wiem, taki tłok w autobusie, a ja sobie wychodzę, miałem siedzenie luźno wokół mnie i nic mi nie przeszkadzało, a ludzie narzekali. Ja nie wiem, dlaczego oni się tam cisnęli. No i w końcu ktoś odważył i powiedział, bo stary, tak śmierdzisz, że nikt przy tobie nie był w stanie stać. Tak? Ja nie czułem, nie? I tak dalej, i tak dalej. No słuchaj, takich przykładów można mnożyć, ale zobacz, znowu to wszystko się tworzy. Wejście, przetwarzanie, wyjście. Okej? Okay? Czyli...
0: No, jaka konkluzja?
1: Konkluzja. Rozpoznanie tego elementu nie na zasadzie wiedzy, o wiem, że tak jest, tylko rozpoznanie tego elementu na poziomie jakby uruchomienie tej platformy na poziomie podświadomości, uznania tego i to poprzez trening, poprzez uważność taką w międzyczasie, tak, w międzyczasie, nie chodzi o to, żeby medytować 10 rzeczy, tylko w międzyczasie. Spróbujcie popatrzeć na świat otaczający właśnie przez pryzmat wejście, przetwarzanie, wyjście. Jestem ciekawy, jakie wam się pojawią skojarzenia, rozwiązania, pomysły, odkrycia dla samego siebie. I to bym chciał na ten moment zostawić, natomiast dotknąłeś już na samym początku właśnie tego niezwykłego elementu zbawiania świata. Jeżeli pozwolisz, to ja bym chciał w przyszłej audycji pociągnąć ten temat, bo zwłaszcza w tym świecie rozwoju, nie tylko, tylko w rozwoju duchowym mówimy o zbawieniu, wiesz, świata, w religii mówimy o zbawieniu duszy, w pracy mówimy o karierze, o byciu, wiesz, dyrektorem, prezesem i tak dalej. Zobacz, zawsze jest ta... No właśnie, co? Zostawmy to na przyszłą audycję.
0: Super.
1: Maćku, bardzo ci dziękuję. Jeżeli was nie zanudziliśmy tym razem, to fajnie, bo czasami musi być troszeczkę nudno i tak oczywiście, żeby później na bazie tej oczywistości otworzyć oczy i powiedzieć wow, tak? No więc ja wam życzę tego efektu wow każdej chwili swojego życia i tego, żebyście w końcu zaczęli dostrzegać, czy byli w stanie dostrzec naprawdę piękno tego świata i nie chodzi mi o estetykę, mówię o piękno konfiguracji całości. On nie wszystko rozumiemy, nie wszystko widzimy, ale kiedy zaczniemy to dostrzegać, to nie trzeba go zbawiać. I tym kontrowersyjnym akcentem chciałbym dzisiaj zakończyć. Więc kochani, miłego wieczoru wam życzę i do usłyszenia za tydzień.
0: Również żegnam.
2: Usłysz więcej. Radio Cenzura.

boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

now, baby. Let's play. Let's play now.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję to 2-4. Hajdawery, wóz, maniery, krusz, strawberry, kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na uszku. Clinton, George'a, nie, Bush, Bush. Pada, bery, bery, frank ci do mózgu.

jakby się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, beat jest tu berybery. Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da, nie rycz, jak emery, to numery na lewe papiery bija.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Love.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

0: Radiocenzura. Witam serdecznie w kolejnej audycji Bliskość bez tabu. Witam prowadzącą Katarzynę Cieszyńską. Cześć Kasiu.
1: Cześć Kasiu, witam wszystkich.
0: Dzisiejszym tematem audycji Bliskość bez tabu są różnice w libido w związku. Czy to normalne? No to jeżeli możemy zacząć od tego, żeby jednak zdefiniować, co to jest to libido.
1: No, najkrócej pewnie i najprościej mówiąc, to jest ta moja ochota na seks. Nie? Czy ja czuję w sobie potrzebę seksualną, czy nie? Czy mi się chce, czy mi się po prostu nie chce?
0: No i tutaj się okazuje, czy różnice w libido w związku to problem, czy po prostu normalna rzecz?
1: Zasadniczo to, że mamy różnicę w libido, czyli różnicę w tym, jak często mamy ochotę na ten seks, jest czymś naturalnym. I na to ma wpływ bardzo wiele czynników. Począwszy od tych biologicznych, jak hormony, leki, po te takie nasze codzienne, jak stres i zmęczenie, po jakieś też uwarunkowania nasze osobiste. Więc w parze to bardzo widać. Wtedy się możemy jakoś spotkać z tym, że właśnie partner czy partnerka ma większą ochotę na seks, ja trochę mniejszą, albo odwrotnie, albo czasem ja mam większą, czasem mniejszą, podobnie partner.
0: A powiedz mi, Kasiu, tak z Twojego doświadczenia, czy ludzie dobierają się tak w pary o podobnym libido, czy to nie ma znaczenia? Czy to dopiero wychodzi w trakcie?
1: Ja bym powiedziała, że to wychodzi dopiero w trakcie, bo kiedy mówimy o libido w parze, w związku, no to jakby oczywiste jest, że na początku, kiedy się poznajemy, kiedy ten związek jest jeszcze taki ciągle młody i trochę do podkrywania tam sobie mamy i w tej naszej relacji, to libido może być znacznie większe. Bo tu już mamy, prawda, coś nowego, coś innego, jest taka duża potrzeba i też ochoty na seks. Mówimy wtedy też bardzo często o takim pożądaniu spontanicznym, że ja po prostu czuję i potrzebuję współżyć z tą ukochaną przeze mnie osobą. Natomiast im dłużej trwa związek, to wcale już tak nie wygląda. Różnie może być też z tym libido i ono nigdy nie jest stałe. O tym żeśmy też już trochę w jednej z audycji mówiły, o libido w takich długotrwałych związkach.
0: W takim bądź razie, co wpływa na obniżenie tego libido?
1: Jeżeli w ogóle popatrzymy na libido w kontekście pary, to tam kilka rzeczy ma takie dość istotne znaczenie. Pierwszy to jest na pewno nasz obszar taki relacyjny, emocjonalny, czyli to, jak my się z sobą mamy. Czy nam jest po prostu przyjemnie razem, mamy do siebie zaufanie, doświadczamy poczucia bezpieczeństwa, czy na przykład jak jesteśmy w konflikcie, czy w jakiejś urazowości, czy jakiś lęk przeżywamy, no to oczywiste jest, że wtedy to libido jest wycofane. Nie mam ochoty na coś intymnego, na seks z drugą osobą. I tutaj chciałabym też się odnieść zrobić taką małą dygresję, bo pracując z mężczyznami, czy to psychoterapeutycznie w gabinecie, czy właśnie w ramach takiej terapii seksualnej, mężczyźni często jeszcze mówią o takim swoim stereotypie w świecie męskim, o tym stereotypie też często mówią kobiety, że przecież mężczyźnie zawsze powinno się chcieć, zawsze powinien mieć ochotę na seks. Czasami mężczyźni przychodzą i trochę opowiadają o swoich partnerkach jako tych, które na przykład po kłótni, po różnych trudnych słowach, których od siebie nawzajem usłyszeli, kobieta jest zdziwiona, że mężczyzna nie ma ochoty na seks, bo się już przecież pogodzili, albo się nie pogodzili, a przecież on powinien mieć ochotę na seks, bo on jest mężczyzną. To jest taki duży mit. I zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn ta sfera emocjonalna jest bardzo ważna. Jeżeli ja przeżywam przyjemne, dobre emocje przy partnerze czy partnerce, to będę miała ochotę, czy będę miała ochotę na seks. Jeżeli nie, to tego też nie będzie. I to jest coś bardzo naturalnego. Kolejna rzecz, która ma wpływ w parze na libido, no to jest poziom naszego zmęczenia, poziom stresu. To będzie też coś, co będzie obniżało. libido w parze. Jak najbardziej, prawda, kwestie hormonalne, etap naszego związku, czy nie wiem, mamy małe dzieci, czy odchowane, jak mamy małe dzieci, to jesteśmy często zmęczeni, tego czasu też nie ma na seks. Zależy też od etapu związku. Także libido nie jest czymś stałym, zależy od wielu, wielu rzeczy.
0: Ale też tutaj się odwołuję do Twojego doświadczenia, Kasiu. Nie wydaje Ci się, że teraz, jeżeli chodzi o to libido, to właśnie takie nastąpiły czasy, kiedy kobiety mają większe, a mężczyźni mniejsze? Mi się tak
1: Wiesz co, ja
0: wydaje, że
1: powiem Ci, że w
0: tak.
1: takiej mojej praktyce terapeutycznej tego nie obserwuję, że to jest tak
0: Nie?
1: różnie bywa. Chociaż gdzieś rzeczywiście, tak sobie myślę, w świecie różnych artykułów, takich paranaukowych też czasem takie głosy też się pojawiają.
0: No bo samo to, że teraz się tak na przykład przesunął wiek, jeżeli chodzi o kobiety, które zachodzą w ciążę. Dawniej to było jednak, no tam 20 lat to był ten wiek, a teraz się to przesunęło, że nawet po 40, koło 50 nawet już, kobiety się dopiero decydują na to, żeby mieć dziecko, czyli no, te zmiany hormonalne, to wszystko też ma wpływ później, nie, na to libido. A jak nie ma tego, tych zmian takich, no to wydaje mi się, że to libido jest takie właśnie u tych kobiet wyższe. Natomiast z mężczyznami tutaj, z tego co ja tak zaobserwowałam i też rozmawiałam kiedyś z jednym panem na ten temat, który się tym zajmuje, no mówił, że tutaj, jeżeli chodzi o mężczyzn, to teraz jest duży problem z testosteronem u mężczyzn. Że on spadek tego testosteronu powoduje też to, że to libido później jest niższe. Jak ty o tym?
1: Wiesz co, tak, no, w kwestiach hormonalnych testosteron pełni taką zasadniczą, główną rolę u mężczyzn, ale również u kobiet. Jeżeli on jest na jakimś niższym poziomie, z powodu na przykład, nie wiem, zmęczenia, przewlekłych chorób, no to oczywiście, że to będzie miało wpływ na libido. A ja sobie jeszcze też pomyślałam teraz, wiesz, jak mówisz o kobietach i o libido, tak patrząc, generalizując na pewno świat kobiecy, to też sobie myślę, jeżeli to się już pojawia, to na ile to może też mieć związek, wiesz, z takim bardzo, nie wiem jak to nazwać, ale takim usamodzielnieniem się kobiet, takim trochę, prawda, że one już nie muszą być przy tym mężczyźnie, żeby, nie wiem, dobrze zarabiać, mieć jakiś duży komfort w życiu, też taki osobisty na poziomie materialnym. Na ile ta sprawczość kobieca w organizowaniu, najogólniej mówiąc, swojego życia, też może mieć przełożenie na to, że ja sobie bardziej pozwolę doświadczać swojej seksualności.
0: No właśnie, to też może na to mieć wpływ. No ale teraz przejdźmy do takich tematów, które może będą bardziej dla naszych słuchaczy potrzebne, takie jak na przykład, jak powiedzieć partnerowi i partnerce, chcę więcej, bez wywierania presji.
1: No to bardzo często pary, kiedy zaczynają rozmawiać o jakichś swoich różnicach w obszarze seksualnym, doświadczają tutaj rzeczywiście sporo jakichś takich trudności. I to, w jaki sposób mówimy, ma naprawdę bardzo duże znaczenie, bo często w parze, kiedy jedna osoba ma taki okres w życiu, że potrzebuje więcej seksu, a druga nie, stoi przed takim dylematem, jak o tym powiedzieć. Wtedy ważne jest mówienie bez oceniania, tak już najkrócej mówiąc. Czyli na ile, w moim rozumieniu też dużo zależy od dojrzałości danej osoby, prawda? Bo jeżeli ja przeżywam jakąś frustrację w związku z tym, że ja bym chciała na przykład więcej tej czułości w seksie, czyli w ogóle przeżywania bliskości w seksie, a mój partner na przykład mniej, bo ma dużo pracy, jest przemęczony, jest w ogóle sfokusowany na czymś innym w życiu zawodowym, to ja oczywiste jest, że ja będę przeżywała frustrację. I teraz jakby ważne jest, co ja z tą frustracją zrobię, bo ja mogę przyjść i powiedzieć, co tak mamy mało tego seksu, czy ja już ci się nie podobam, a może już myślisz o kimś innym, nie? Czy ja mogę zaatakować. Bo ja się boję. Nie wiem, o czym to jest. Nie mam informacji. ale ja równie dobrze mogę przyjść i powiedzieć, komunikować się z poziomu moich emocji i moich pragnień. Kiedy ja powiem, że bardzo tęsknię za naszym takim wspólnym czasem, za czasem, kiedy mogliśmy się, nie wiem, więcej kochać, wtedy czułam się bardziej kochana, widziana przez ciebie. Było mi o wiele lepiej. Nie wiem, jak ty się z tym masz. Tam nie ma ataku, nie ma oceny, czy jest też jakby stworzenie takiego gruntu na dialog, dowiedzenie się, co się dzieje u tej drugiej osoby, że ona teraz na ten seks nie ma ochoty.
0: No ale tutaj też jest taka duża świadomość siebie. Jeżeli
1: Tak,
0: masz
1: dlatego
0: taką dużą.
1: powiedziałam, nie, że to zależy od dojrzałości naszej.
0: Bo w większości też nie chcę tego generalizować, ale tak wydaje mi się, że jeżeli jest taka sytuacja, to my bardziej właśnie siebie od razu krytykujemy, obwiniamy, że to jest nasza wina, że ta osoba druga nie chce z nami zbliżenia żadnego i od razu wymyślamy
1: Scenariusze.
0: jakieś scenariusze, a tutaj ważna jest rozmowa, ale też trzeba być, tak jak powiedziałaś, dojrzałym do tego, żeby rozmawiać na te tematy.
1: Bo też sobie mówię, prawda, to też zależy od jakości naszego związku. Jeżeli my w związku jakoś mało z sobą rozmawiamy, no to pewnie, że szybciej mi się włączy atak i oskarżenie partnera czy partnerki, niż jakieś zrozumienie, refleksja, powiedzenie o sobie, o swoich emocjach, jak mi z tym. Rzeczywiście, kiedy jakoś mamy inną ochotę na seks, to wtedy w parze u jednego z partnerów zawsze pojawia się dużo lęku. Że to jest o mnie, że zaraz ten związek się rozpadnie, jak nie będzie tego seksu. I to jest często rzeczywiście powód takiej motywacji do pracy terapeutycznej w obszarze seksualnym danej pary. I wtedy dopiero uczymy, na terapii można się nauczyć, w ogóle coś więcej o sobie dowiedzieć, ale też nauczyć się, jak mówić, jak rozmawiać.
0: No ale to też chyba jest takie niskie poczucie własnej wartości tej osoby, które też powinna nad tym popracować.
1: Tak, dlatego to nie zawsze jest tylko jakby różnice czy trudności w seksualności, w obszarze seksualnym pary, to nie, za rzadko kiedy jest jakaś przyczyna trudności w związku. Bardzo często to jest objaw już jakiejś trudności. Nie? I kiedy zaczynamy więcej o tym rozmawiać, to tak, tu się pojawiają jakieś lęki, tu się pojawiają jakieś stereotypy, tu jakieś schematy z rodzin pochodzenia. Takiego, a nie innego przeżywania seksualności. W ogóle też sobie myślę, że ważne jest wtedy też pobadanie i zobaczenie, jaką ja mam perspektywę, kiedy ja myślę o wspólnym seksie, o sferze seksualnej między mną a partnerem czy partnerką. Bo kiedy zaczynamy o tym rozmawiać i mamy na przykład jakiś przymus, nie? Że no musi być ten seks, no bo jak go nie będzie raz w tygodniu, a my jesteśmy jeszcze, nie wiem, 30 plus albo przed 30, no to jest z nami coś nie tak. Jak ja zaczynam tak sobie robić, że to jest coś nie tak o nas, coś nie tak o mnie, no to rośnie też we mnie lęk. A jak rośnie lęk, no to ja wtedy albo zaczynam atakować, albo złościć się, zamiast usiąść i o tym porozmawiać. Że teraz mamy mniej seksu, bo jesteśmy, nie wiem, skupieni tak na pracy, jesteśmy przemęczeni, albo mamy małe dziecko. I ledwo co nam starcza czasu na to, żeby usiąść i spokojnie wypić herbatę, a co dopiero myśleć o seksie. Prawda? I wtedy zaczynamy patrzeć, co możemy robić też w takiej parze. To jest też wtedy o takim wyrównywaniu libido w parze. To też jest bardzo taki ciekawy temat. Nie? Co robić, kiedy ktoś ma bardzo ochotę, a ktoś mniejszą ochotę, jak wtedy to libido wyrównać?
0: No właśnie, tutaj, bo powiedzieliśmy o tym, co robić, jeżeli chce więcej, ale teraz jest ta druga strona, która chce mniej i żeby to było bez poczucia winy.
1: Tak, to też jest wtedy, prawda, ważne, jak my to mówimy, co mówimy, bo ja mogę powiedzieć, nie chcę, daj mi spokój. Prawda? Wtedy z niczym zostawiam tą drugą osobę. A jeżeli ja powiem, właśnie zapewnię o mojej miłości, czy o tym, że ta osoba jest dla mnie ważna i że lubię seks z nią, ale teraz nie mam ochoty, jestem zmęczona, przemęczona, potrzebuję czasu dla siebie, no to o wiele łatwiej słyszę, o inaczej słyszę się taką odpowiedź, że jestem ważna dla tej osoby. i że to na teraz nie mamy tego wspólnego seksu. Jest też takie ważne rozróżnienie w relacji, w obszarze seksualnym, a mianowicie jakby konieczność rozróżnienia miłości od seksu. To, że ja teraz nie mam ochoty na seks z tobą, to nie znaczy, że cię nie kocham. Ja po prostu, moje ciało teraz nie ma sił. Albo ma ochotę tylko i wyłącznie na to, żeby pobyć samemu w ciszy, bo tak regeneruje się na przykład mój układ nerwowy. A twój regeneruje się tak, że potrzebujesz być w kontakcie, mówić. Mój regeneruje się inaczej. Świadomość też różnic między nami w obszarze seksualnym jest bardzo ważna, bo na przykład to jest też tak na świeżo z takiej pracy terapeutycznej. Zdarzyć się może na przykład w parze, że mężczyzna, co też jest oczywiście naturalne,

0: na stymulację łokciaczki, czy możemy to zrobić jednocześnie. Ale to wszystko jest możliwe tylko wtedy, kiedy my jesteśmy w stanie szczerze z sobą porozmawiać i szczerze wypowiedzieć się. Nie oskarżając drugą osobę, bo ty jesteś taka albo ty jesteś taki, bo tylko myślisz o sobie, tylko mówiąc o swoich potrzebach i o swoich emocjach. Wtedy jesteśmy w stanie to zrobić, jeszcze bardziej dograć i jeszcze bardziej jakoś podnieść poziom satysfakcji seksualnej w związku.
1: No tak, no ale jeżeli jest taka sytuacja, że z jednej strony jest chce częściej, a z drugiej strony jest też chce rzadziej, no to żeby to wyrównać, no to właśnie kompromis. Nie lubię tego słowa
0: Tak.
1: kompromis, bo
0: No
1: kompromis
0: tak.
1: tak, że ktoś traci jednak.
0: A ja właśnie trochę patrzę inaczej na ten kompromis, że oboje jesteśmy usatysfakcjonowani. Czyli to jest kwestia poszukania takiej drogi, żeby jedna i druga strona była usatysfakcjonowana. I jak to możemy zrobić? No na pewno jakby fundamentem czegoś takiego jest szczera rozmowa. I jeszcze bym też powiedziała znajomość siebie i własnego ciała też. Czego ja potrzebuję, co jest dla mnie stymulujące, jak ja chcę. I wtedy to możemy robić w trakcie rozmowy, kiedy my jesteśmy w stanie sobie omówić. Bardzo często, na przykład, seks i dla mężczyzny, i dla kobiety, między innymi, jest też formą przeżywania czułości, prawda? Tam jest dużo dotyku, pieszczot, pocałunków. I wtedy jest zawsze też pytanie, czy obu osobom na przykład będzie dobrze, wystarczająco dobrze z tym, że nie wiem, na jakiś czas, nie wiem, w tym tygodniu, w najbliższym czasie, nasz seks razem zatrzyma się na tym etapie. Na przykład w okazywaniu sobie czułości, w leżeniu, w przytulaniu się nago. Czy jesteśmy w stanie oboje zgodzić się na to, że możemy decydować, nie wiem, w trakcie albo umówić się, że nasz seks nie zawsze musi się kończyć orgazmem. Na ten czas, kiedy na przykład jedna osoba ma jakąś trudność z libido, że nie zawsze musi być sfinalizowany ten seks, że nie zawsze musi być penetracja, może być inna forma, na przykład jakiś seks oralny. Czy my oboje na ten czas mamy zgodę i jak my się z tym mamy? Uwzględniając swoje potrzeby, rozumienie też tych potrzeb.
1: A powiedz, Kasiu, tak z własnego doświadczenia, jeżeli chodzi o takiego gabinetowego, miałaś takie przypadki, które no, były właśnie takie skrajne z jednej czy z drugiej strony?
0: Wiesz co, przypomina mi się, to już było dość dawno temu, taka para. Powiem tak bardzo ogólnie, żeby pokazać tą trudność, i to też jest takie inne od tego, o czym mówiłam przed chwilą, więc myślę, że to będzie wartościowe. Gdzie to była para heteroseksualna, gdzie kobieta miała bardzo dużą trudność w przeżywaniu orgazmu i bardzo też chciała. Oni przez wiele lat próbowali na różne sposoby, żeby ta satysfakcja seksualna po stronie kobiety się zwiększała. Koniec końców ta satysfakcja się zmniejszała i u niej, i on potem też tracił chęć na seks. A dlaczego? Działo się tak, no właśnie, że u niej była trudność, zaraz powiem, co było powodem tej trudności. Para zaczęła stosować coraz więcej też różnego rodzaju wibratorów, jakichś zabawek erotycznych, żeby przede wszystkim partnerkę, powiem bardzo brzydko, uruchomić bardziej tak w stronę przyjemności. Im więcej tego robili, im bardziej, czyli im większa była presja na to, żeby jej było przyjemnie, żeby ona, w cudzysłowie, w końcu przeżyła orgazm, tym bardziej jej ciało się zamykało, tym bardziej tam więcej było napięcia i lęku, więc w ogóle nie ma opcji na jakąkolwiek przyjemność, przeżywanie przyjemności w ciele, a tym bardziej orgazm. U nich się to też utrwaliło i potem w trakcie pracy można było zobaczyć, takżeśmy to też obie ustaliły, bo ja potem zaczęłam pracować indywidualnie z tą panią, że te trudności z orgazmem były związane bardzo z jej doświadczeniami, takimi osobistymi w sferze seksualnej, z takim bardzo niskim myśleniem, niskim.

0: patrzeniem, niskim poczuciem własnej wartości, siebie, ale też jako kobiety. Też z takim, czasami bym powiedziała wręcz obrzydzeniem, kiedy patrzyła na swoje ciało. Więc jakby tam nie było możliwości, żeby przyjemność w ciele się pojawiała, rosła tak stopniowo i osiągała orgazm. Nie? I wtedy w takiej parze to, co jest ważne, to na pewno nie przerwanie jakiegoś kontaktu, takiej bliskości fizycznej. Po prostu ten kontakt fizyczny wygląda inaczej, jest bardzo stopniowy. Jest dużo czułości, bliskości, zrozumienia. No i w miarę, prawda, jak ja pracuję nad sobą i jakoś coraz lepiej mi samej z sobą, jestem w stanie bardziej się wtedy też otwierać na drugą osobę.
1: No tutaj ten, nazwijmy to problem, często dotyczy kobiet, no bo też to ciało się zmienia bardzo w ciągu całego życia i wydaje mi się, że dużo kobiet w dzisiejszych czasach ma taki zły obraz swojego ciała. I co tu robić?
0: Tak, powiem Ci, Kasiu, że to robi robotę i to dużo. Potem w sferze seksualnej i w tej seksualności w parze, no to jest praca z sobą wtedy, patrzenia, skąd ja tak mam, kiedy się tak nauczyłam, co jest takie trudne do przyjęcia w sobie i uczenie się, no uczenie się, które jest wtedy procesem takiego życzliwego patrzenia na siebie. To jest proces.
1: No ale teraz, jeżeli chodzi o takie sytuacje, to no, ja zawsze zadaję Ci takie pytanie. Kiedy jest ta czerwona lampka, się świeci, że powinniśmy skorzystać z pomocy specjalisty, takiego jak na przykład Ty jesteś specjalistką w tej dziedzinie?
0: No, na pewno wtedy, kiedy między nami pojawia się już złość, dystans z tego powodu, kiedy zaczynamy widzieć, że nie umiemy o tym z sobą porozmawiać, że się na siebie złościmy bardziej niż siebie w tym rozumiemy, kiedy mamy poczucie, że nie wiemy teraz, co z tym zrobić, kiedy zaczynamy się za to też oskarżać nawzajem, nie? Wtedy na pewno warto zaprosić do siebie kogoś z zewnątrz, kto jest w stanie to zobaczyć, ponazywać i zaproponować wtedy różne sposoby pracy z tym.
1: A to jest praca z parą, czy z osobno, z każdym?
0: To wszystko zależy, nie? Tak jak powiedziałam przed chwileczką właśnie o tej jednej parze, gdzie trudność duża była po stronie tej pani, ale nawet jeżeli pani chodzi wtedy na terapię, to razem z mężem i tak pracują w domu. Nie?
1: Zadajesz
0: Terapeuta.
1: zadania, tak?
0: Na przykład, tak.
1: Aha.
0: Że partner nie jest odizolowany od tego, bo to jego też dotyka, więc w tym sensie widzimy to jako dalej trudność w parze. Więc to wszystko zależy, Kasiu, od tego, prawda, od istoty tutaj. Jeżeli to jest tak, że my nie umiemy się na ten temat dogadać i zaczynamy się oskarżać, no to wtedy wiadomo, para przychodzi na sesję.
1: Powiedz mi, Kasiu, tak z własnego doświadczenia, bo to mnie bardzo tak zastanawia i nurtuje, czy rzeczywiście pary ze sobą rozmawiają na temat seksu?
0: Ja bym powiedziała, że to chyba różnie, Kasiu, i to zależy dalej, sobie myślę, od tego, jak my w ogóle funkcjonujemy w relacji, w parze. Jeżeli my nauczyliśmy się, albo już po prostu to mieliśmy wchodząc w związek, rozmawiać o sobie, o tym, jak ja się z czymś czuję, co przeżywam, to wtedy ja mam dużą łatwość do tego, żeby powiedzieć, jak mi jest w ogóle w seksie, czego ja tam potrzebuję, czego nie chcę, jak często bym chciała. I jak zapytać też, jak ty się czujesz, kiedy ja ci odmawiam, albo kiedy ja czegoś nie chcę, albo coś chcę. Natomiast kiedy my mamy jakąś trudność w kontaktowaniu się z własnymi emocjami, wyrażaniu tych emocji, mówieniu o nich, no to tutaj też będzie ta trudność. I to wydaje mi się, że wiesz, co to zależy. Chyba nie umiem tak powiedzieć generalnie, że mamy większą albo mniejszą łatwość.
1: Teraz się właśnie nad tym zastanawiam, że jednak taka rozmowa jest ważna, ale też jakby na początku tej wspólnej drogi No, co innego, jeżeli jest jakaś para, która już ma jakieś tam doświadczenia wcześniejsze i tak dalej, ale jeżeli to są młodzi ludzie i na początku to też jakby nie wiedzą jeszcze, nie mają jakby takiej wiedzy, dopiero w trakcie przebywania doświadczają i mają tą wiedzę, pozyskują. I czy też nie powinno być tak, żeby, nie wiem, jakoś mi się tak skojarzyło. Bo ja jeszcze jestem z tych czasów, kiedy jak ślub kościelny się brało, to się chodziło na nauki przedślubne.
0: Tak.
1: No i tak mi się to skojarzyło, że jeżeli ktoś bierze na przykład ślub, czy chce być w związku jakimś stałym, to też fajne by były takie nauki seksu. Kiedy by się dowiadywali, kiedy by wiedzieli, co
0: Tak.
1: mogą, czego nie mogą,
0: Tak.
1: jak są normy, czy rzeczywiście trzeba mieć to libido takie, żeby ten seks był tak często, czy to jest normalne, jeżeli jest
0: Tak.
1: rzadziej.
0: Tak, ale zobacz, Kasiu, jak jest ważne o tym, co teraz mówisz, tak, nie, bo sobie myślę, w ogóle sama edukacja szkolna, edukacja seksualna, przepraszam, tak sobie myślę, nie, jak taka na przykład licealistka czy licealista usłyszy na edukacji seksualnej, że mamy różnice w libido i w ogóle co to jest libido, od czego ono zależy, jak to wygląda w związku, to zobacz, kiedy on potem, czy ona tego doświadcza w stałej już relacji, na przykład w małżeństwie, to ona nie panikuje, albo nie myśli sobie, coś ze mną jest nie tak, albo z nami jest coś nie tak, czyli nie pracuje tam lęk, bo ja już mam wiedzę, ja wiem, co ja z tym mogę zrobić, że to jest takie ważne.
1: Także wydaje mi się, że jednak ta edukacja jest bardzo ważna i to powinno być duży nacisk na tą stronę edukacyjną, no jak w każdej dziedzinie. Im więcej wiemy, tym lepiej się nam.
0: Tak. Jeśli, Kasiu, jeszcze pozwolisz, chciałabym powiedzieć o takiej jednej rzeczy, która myślę, że w tym kontekście seksualności w parze jest bardzo ważna, szczególnie też w związkach długotrwałych i też szczególnie myślę z perspektywy kobiecej. Tak, tytułem wstępu tylko powiem, że taka pani profesor z Ameryki, Rosemary Basson, ona opracowała taki cały cykl odpowiedzi seksualnej kobiety. I to jest trochę inny cykl niż ten męski w seksuologii. I tam Rosemary Basson powiedziała o czymś takim jak pożądanie responsywne, czyli pożądanie, które nie pojawia się spontanicznie, że ja czuję, że mam ochotę na przykład na seks, bo my się jeszcze tak nie znamy, wszystko jest nowe i to takie łatwe, jesteśmy młodzi, buzują w nas hormony. Ale kiedy mamy już koło 40, 15 lat jesteśmy razem, no to z tym pożądaniem spontanicznym tak zdecydowanie już rzadziej się spotykamy. Ale wtedy u mężczyzn, ale przede wszystkim u kobiet jest to pożądanie responsywne. Czym ono jest? Ono pojawia się dopiero w odpowiedzi na jakąś bliskość emocjonalną. I to często też jest rozwiązanie dla par, które mają jakąś trudność w obszarze seksualnym, w sensie nierówne libido albo mniejsze libido, oboje już, bo już się na przykład, nie wiem, obeznali z sobą, w cudzysłowie mówiąc, i napatrzyli na siebie, czyli ten bodziec seksualny już jest mniejszy, wywołuje mniejszą reakcję. Wracając teraz do określenia pożądanie responsywne jako kolejny etap po bliskości emocjonalnej, czyli jeżeli my się trochę poprzytulamy do siebie, jeżeli sobie coś ważnego sobie powiemy, podzielimy się czymś takim intymnym o sobie, zrobi się nam tak przyjemnie, fajnie, blisko, to u kobiety bardzo często po tym pojawia się pożądanie seksualne. Czyli jest mi bezpiecznie, blisko, dobrze z tobą i chce mi się seksu teraz z tobą. No. Więc to jest takie bardzo ważne. I taka druga rzecz też ważna w związku też z takiej perspektywy kobiecej, ale nie tylko, u mężczyzn też. To się pojawia tam, gdzie pojawiają się trudności, na przykład z erekcją, czy z erekcją przede wszystkim, to jest ta presja na orgazm. Tam, gdzie mamy presję, my się jakoś nastawiamy zadaniowo na seks, a jak jest zadaniowo na seks, no to wtedy jest mało spontaniczności, mało uważności na przyjemność i ten orgazm naprawdę albo rzadko się pojawia, albo w ogóle się nie pojawia i wtedy jest dużo presji, oskarżeń siebie i zamykania się potem na seks, unikania tego seksu też. Więc jakby pozwolenie sobie na to, że nie każdy seks musi się kończyć orgazmem, że ja też mogę być dzisiaj bardziej zmęczona, bardziej spięta i że to nie musi być. To wtedy jest więcej takiego flow, więcej przyjemności, otwartości i bliskości wtedy też. Skupieniu się i na sobie, i na partnerze, czy na partnerce, a nie na zadaniu do wykonania, wyniku, który trzeba osiągnąć.
1: Dokładnie, czyli tak, te audycje z Tobą, Kasiu, to tutaj jest funkcja edukacyjna. Natomiast jeżeli komuś się zapaliła taka czerwona lampka, to może się zgłosić do Ciebie w jaki sposób?
0: Zapraszam na takie konsultacje. Ja tutaj współpracuję z CKU w Dublinie, więc to jest miejsce, gdzie możemy się umówić na spotkanie. Na ten czas na pewno spotkanie w formie online.
1: Jeżeli kogoś zaciekawiły te tematy i ta audycja dzisiejsza, to też zapraszam do odsłuchania w archiwum na stronie www.radiocenzura.pl w zakładce Bliskość bez tabu. Są wszystkie wcześniejsze audycje Kasi. Można sobie posłuchać i wyedukować się. Ewentualnie, jeżeli jest taka potrzeba, to zgłosić się właśnie przez CKU. Ja Ci, Kasiu, bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję.
0: I tobie, Kasiu, również dzięki.
1: Wszystkim wszystkiego dobrego i do usłyszenia przy kolejnej audycji za miesiąc.
0: Do usłyszenia.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Ciabej tych skrajnie z lewej, ciabej i tych skrajnie z prawej. I ej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, melodrejpasz mentalny kart.

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

Tak dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w